będzie ciężko śpiewać trochę ze łzami w oczach, ale to wy to powodujecie i to jest piękne. Zaśpiewacie ze mną małe rzeczy? Zaśpiewacie? Czy zaśpiewacie ze mną małe rzeczy?

ale wiem, coś wybaczę. Kupiliśmy. Ale chcę pozbierać znowu myśli. Widzieć.